tobą płucze serce moje i u dobru, i u złu. Niech duszmani nasi znają,